0: Nam Prai, Gaxa, Dabo Damne, Praue, Serbse Prai.
1: Ritschir Gutschik, Serbski Morsosu.
0: Agenza z Dr. Janusz Hocine.
2: Bolca nikalka hocirka, so hustodost s pomocu skrutschenie formy bo pomenuje. Nichtu je bo leta doa ve Vukraju przebywau, nichtu je bo szklen se wupiu, bo kleba kupiu, abo bo hodzine doa na nikoho czakau. W nadpisme nedawno woziwienoho nastavka snadny zajim za bo milion, miło, so tuż nasledne svoje deklinować. Korrektne rika, sobie jenoś snadny zajim za bo miliona, dokisch jedna so wo poolcu hoborskie summe. Hinak je to w kontekstach z indeklinabelnej formu svoje bo, kajsz na przykład podziel holcu je jenoś bo tak wulki, abo won sedzische bo spice za blidom. W dalszych przykładach funguje słowo po jako dzie zestajenki. Ryczimy w prynim albo w drugim szulskim poliecze, a w związku z tematiku sporta znajemy wyrazaj po czas albo po finale. Też pomenowanie po dniu jako w obzorosmier je mnohim Serbam znate. Nietko pak sem dlejahać po męczyny do ryczowa. A so nadziejam, że nie trzeba czy wy, lubi słuchario, po dnia doa w tym przemysłować, co miało sobie serbszczyny deklinować, a co nic.
0: Dole praj, dr Jana Szocina, rzecz spytnica Serbskim Instytucie, a tutaj je a dalsze rzeczne kuczyki namagacze też na naszych stronach, internecie, a w naszej app MDR Serbia.

0: frontière.
1: Czesacz po szesczech. Miłoczanska skała je ze swoimi dziewaničkami a festiwalimi tak i nieštokajš sociokulturne centrum Vosrieč Horjanu. A ja tobie nemiel vulky, jako

0: Mehr mit Daniel. Dute Budge, we Budeske Sabske Pistovani an Radis Havela, dwats de mehr. Hi, du bist die Jens, hast du Doschle, aber Pistovani, apotom, tschakate, schnauas, do hi kunst, Virginia.
1: Hodla? Gat? Sto? Lexia, profesor!
2: Přichodny tydzień zmieju próbowanie w teorii a praksy.
3: O, to debiś dala wuknąć, albo?
2: Poprawom jenoś teoriu.
3: No haj, ale praksa też nie nieważna.
1: Dobre ranie!
3: Dobre ranie, Lexia!
2: Witaj, Lexia!
1: Sto waju zabiera?
2: Kolesowanie!
3: Tady jsme boze průvání, teoretické a praktické, víš?
2: Přijotujeme hižo teoriu
3: a praxu změče bola policie.
2: Haj, tam jsou pěča vosebite kolesa za nás přijotované. Navoník máme sami sobou přinešť. Nešto k snedaní a vyzočin v obstate teoretické průvání zmys.
1: Tožno bude dyrdondej.
3: Jenož te kolesa jsou kusk vosebite.
1: Čeho dla?
3: Sú také džičace kolesa. Poprom také holčace a kúsku zestarjene.
2: Ničo moderné, kaž takýž máme doma?
3: Nie. Maja šo, štož kolesa po vystotných předpisách treba a herak ničo.
1: Bunže proste o to, za pokazače, kak kolesujete.
3: A to na holčacim kolesu.
2: Što? Nimaja wone tam žane holčace kolesa, žane ze sprične žerdžu?
3: Nie, maja tam jenoš holče kolesa bjez tutej žerdže. Ale mje v tym zisku junu zajmuje, če odla holčace a žonjace kolesa tajku žerdž nimaja.
1: A hižo mame nowe prašenje, to so mi ljubi. Pojtaj ze mnu 200 let ročo. Jako ludzo, koleso tak prawie używać poczachu. Tedy miachu się kolesa pryczną żerć. Stabili ty ramika dla.
3: Ale żony miachu z tym problem, trychi?
1: Cyle prawie. Sej dołej sukni na koleso z prycznej żerdżu zaleźć by łopczeżne. A to dla nas ta idea za kolesa bez żerdży. Tute kolesa mienuachu potom żonskie kolesa.
2: Ale stabilne byś one to lepszym, albo?
1: Haj, delni dziel ramika są stabilniejsi twarzysze. Drudy by też kus ktoši.
3: Ja si myslu, że je to dżęca szo jedne. Tyś holce rady na kolesu z dajkej prycznej żadżu wokoło jeżdża.
1: To trichy. Wołna wiec je, że na nie z lochka zalezesz. A dokelž je to za niekotrého šulorja češko, ma policia k zvučovaniu jenož holčace kolesa.

0: Przejemy zbożo.
1: A jeżeli zobaczy runie wyrzęca, czy na tej mieje swoje narodniny, no da, przyjemy wiele, wiele zboża. A ja od jednej młodej buduszanki szak wiem, co je dżęca cyle rozperszyna. Emilia ma dżęca swoje narodniny, a co zawieszczy nitko też przestawieseli, co je cua swojba, mama, papa, każdyś brat Damian serbskim rozwosu gratuluje. Też woka przyje Emilii wiele zboża. Wostein Stroa, Luba Emilia, Amigenza, Wulke Weselo, ze twoimi przeczelkami a toaszemi, Svetscherenie, Amigenzeriane, Zromadne, Dzień.

0: Mario Hess, Skoczebusa, tu serbskim rozwasu z Budyszina. Snacz mo dolle byt za nikoho szkuli truszt w ruskie a portugalskie, a na przykład też na Maledivach, so statystisce widziane pieczawo wiele wiace manżelstwo dzieli, choć pola nazwy niemskie, bo nież było też pola nas dość. Jeszcze przed dwiema albo ciemi generacjami szak suporyki też pola nas w Łużycy, dle romadze w utrali, praj też Andrea Paulikowa ze Serbskiego Muzea Budyszynie.
1: Ale przede też ta żona nie żadną szansę miała nigdzie czekać, bo tak ona by hospodarstwo odpisnęła do muża, to dobra fungować, to wiele dzieci, żeby się nie stało, dżęca czy młodzi ludzie przymałoty na te dzieci myślę, dokiż ta prena luba się pomprzeć, a pon tym siedny dzień, to jest jara ciężko, ale żebym kus sobą żelność, że miał z tymi damami, kiedy poprom tu ten trauma, pon do przyjemnej generacji sobą zajara. A nicht die Schule ist nach einer Spürter, die eine Krise beschäftigt hat, da nicht mehr Schkodzowa.
0: Schkodzowa aber nichts. Mehr Miesac Lubosche, Stim Sabira Sobeno Birk, nepostredne Potem, so ihr Christoph Mikwoschk, dort spielt.
2: Czas

10. dzień na to może czeso na to, co jest na podać. Na przykład oczekuję was od dupona dżesaczych w Krostrzycach na Rańcze Piłko. A też pola dynorec nuoslicach wesela sona dzień muży. A w Radworiu na kupie je o dżesaczych swoimne swiedzień. Też wesne klupy smyczkecach weseli sona wopyt. A to od dupona jednaczych na sportniszczu przed wesnym klubom. Kantor Drežanskej cirkvi našej knjeni Matias Grüner dvohotuje Dženca, pišteluje koncert v cirkvi Kloštra Marijine Vjezde Pančicach Kukove, a to večer 6, a potom ještě raz večer 8 Bukečanskej cirkvi. Domojnice tuto leta přeprošuje do svojho riečného nězda Dženca popodňu na poštyrjoch, da môžete sabs vuknjacich raz zeznač. Mie metania du do přichodného koła dženca metaja miju miłočicach, piatk potom v Hurkach, na večer na pošestčich je start, potom přizamkne som mieskaria a program dječi přivonjuje v obore a potom je zabavne večer ze skupinu Brankačky a Přečeljo. Kunsttydzenia od piatka do niedzieli je dworu zwiedzień koniecach. Narije ze sztuczkami 80-tych a 90-tych lat, czy piatk na tuorstu dwo, do koniec proszeni. Tam stara sa DJ Frank Wesela w ohorce rytmy, zastupie darmotny, romadza pak na dobro starego konsuma, z kotrehoż ma zetkawaniścia za młodych a starych na staczu.

Kaza ne yo vam na aktuelle Magazin Jinsa yo sriota ten chinas de mai a ya som anya koroi schwarz war. Tot so spediali vege novos gi важne termine sho ko oko vas harske go kulturne go apolitiske go juvenia. Tos me za vas zes pominali do krad ne vam program net pschetstajom. Do togo jutsen vam redne gen a vele viasela pschi pschi svohanju.

Jo anjeżli aż wino jom se aktualnym czojeniam, co my przysz do prytka, mamy ga wiele z wami prytki żinca, jo do prytka du śpiwa nintoteke Katarina Szynkorajt.

0: Ja, jure Dleschetzas znate asch jo Schulach brach ukobanego Personala. Asch da Petre für joch im WC Sersko Utsbus mi jure WC raso thematisirowali. Mare Elikowska Winklerowa, jose dojewa do Tschubca, do zakwadnie Schule, aber se obgerniwa kak tam ugleda. Wenn er jose rozgrania was, zeptarko za Serbschinu, ako zuzurec a za vitaj Utsbu s Antje Schmytowejo.
1: Prijedna ceptarka za serštinu jo bila v Čupcajnskej zakladnej šuli za hopienk živišnašťostu živišasetých let u taky perova. Ako su se zašulovali prijedne žiši z vitaj žišov nevenovej nivje, jo bila teke v šuli trebna vitaj udzba. 2004 jo přišla Antje Schmytová ako vitaj ceptarka.
2: Za žiši přijdu z okolnosti, serska udzba a teke vitaj udzba z tej vejegen obľubovanej a my sme spokojom.
1: Ale veni majú také starošť.
2: Kniny Kiporova je na umenku, v februária a ninto v na úce hyšči 6 kožinov vitaj až do konca šulského leta a pön mes kniny Bolmanovejú sami dve cepcace, mes pön.
1: A to nedosega.
2: My máme v šiknych letnikách serskú úcbu a teke vitaj v prítniko až do 6. letnika.
1: Za každý z hejžink jo jadna redovňa.
2: V prednem letniku šikne žiši na uknu sersku rec a pön mögu stajiše groniš mögo gola uknio dali sersku rec v drugom letniku, abo nic.
1: Ale o, zahopio se ta nuza a velika nevestošť, njento z tej dvie ceptarce, Schmytová a Bolmanová, obej pak tyke redovnískej ceptarce.
2: My njamažeme šikne vitaj Gržine a sersku úcbu za popadnúš. A ja tu za leto na umenk. A pön jo knini Bolmanová ho sama.
1: Kak na to reagirujú zagronite? Viednictvo, šulský amt?
2: My nevieme, kak bude to v přídúcem lieše, dokuláž my nemôžeme všetky gržiny úcež.
1: A to groni až mežo byš, až serská úcba upadňo.
2: Šula vie, to južo dvojko, také šulský amt to vie, a veni se starajú ninto až nová ceptáka přížo,
3: abo
2: nikdy nepřížo. To mežo byš.
1: Snaž by megali upomegať serské studenty abo umienkárie.
2: Naša viednica se stará v to a ona až do nintoho ešte nevie, liec to se ráži abo nic.
1: A to by byla katastrofa. To serské josega u liec žasetky dvojko natvarjalo.
2: Všetky ceptáky a ceptáce stoje slíze nás. Podpírujú nás a také ve vítej úcbe. My môžeme viegen, kde je skromadne živáš. A ja, gaž cárska úcba ho neodali, pön filujú ho nieco. A togodla ja si myslím, veni namakajú púš, až cárska úcba žodali.
1: To skromadne živo, jo se o opokazalo ako kradu úspiešné.
2: Ve vitej úcbe to je v serskej rece a v matematice. My musíme z fachového ceptaku se vedpovedať, co musíme úcež. A my sežíme po šuli zablidom, púšte týždeň, jeden raz. A to viegen, kde je klapujú.
1: Diala se o serská úcba, kýpaž by to se pak závieště negatívne ustatkovalo na dorost dolnosarského gymnáziuma v mieste.
2: My vieme to. My máme v kúštem lieše jeden alebo dve uknika alebo uknice ken šrejže na serskú gymnázium v tom lieše teke. A ja si myslím, také stáješe eventuálne mogu píčku napšašaš v šulickom amče a postáciš až to žodali ho v Čupcu.
1: To serské plieguje ga Čupcajnskú šulu mecne.
2: Viele stáješe joho južo serskú rec nauknúva a togodla veni také přísjavíjú svoje žiši také na serskú úcbu.
1: Ukniki přijdu z okoliny ved Bieleje Góry do Mochova, Briaziny nad Jazorom, Noweje a Starieniwy. Šula to nie je opak jano úcba. Do serskiego profila słuchają tylko szake zarydowania a projekty.
2: Na januar jeżdżamy kuszczyli do nas taszkowu swajszbu do chorzebysa, to klapują wiegendeje, a ja było serskie żywotwo czuli. A pen my melujemy, wyskujemy jaczone jaja, a teke ku gerdam my upyszniujemy kule ze serskimi motywami. Ja, co hyści nasze serskie ukniki dostaną na końcu przedsi opismo za serską ucbu, a teke za witaj ucbu, a mawe darów od nas.
1: Ancie Szmytowa jo 20 lat ucyła serską riec na Kestnerowej szuli w Hesiebuzu, petom styry a 20, ako witaj ceptarka w Czubcu. Szula jo była piecej za nią wiec uczoby. Znuła pejzio na umink.
2: Also ja se życzym, aż weni namakaju pusz, aż serska ucba, a teke witaj ucba, że dalej w przychorze.
0: Situacija serbščine na Čupcajnskej šuli Nijozjaselica letosa to s upamaganim ceptariki na umenku ešte nikak žo, ale kak to buža novem šulskem leše, to stoj v okognušu ve gvizdach. Marija Elikovska-Winklerova jo se dojeva do Čupca a se tam rozgranjava s ceptarku za serbščinu ako cuzorec a za vitaj ucbu s Antje Šmetovejo.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Ve Vorecach jocora prezidium domovine obradovao. V tamnem vužiskim centarje dajo ninto povijesčove figure ak serbski povedaju, a v Brkovach diskutiruju vo usokosti turistiskego pšipvašonka za pšelozešu. K tomu vece a dalšne novosti svyše schon ninto v našoch aktualnych povijesčach při mikrofonie Jodiana Šicova. Dobre žen! Ve Vorecach ve svojom zaoženskem miestče jocora obradoval prezidium domovine. Před 114 letami jo se kšivove zvesk Serbu ho zaožil. Na dnjonem poreže prezidia su stojali mjaze drugim delegirovanja kulturnych kupku na zaredovanja a přigotovanje přiducego zvieskovego předsedarstva ve Slepem. Ved 4. do 7. junija 2026 vedmejo se seminar živoveje kupki svovjanskih menšinov Federalistiske unije narodnych menšinov FUN, a to v Tiranje v Albanski. Präsidium jo předsedaria domovine Davida Statnika, akoteke předsedaria Možinskiego tuaristva PAUK Jan Kliman delegiroval. Živova kupka zvezu jo 2 zvonkojskich organizacijo FUN a angažirujo se za vidobnosť a nastupnosť či svovjanskich menšinov v Európie. V Vorecajnskem vužiskem centarje jo se dalšne serskorecne projekt zvobšautnijo. Projekt jo nastav v zgromadnem žele z gornosarskiju sešu za serskorec a identitu Zari, rozpšavijo MDR. Serske povestčove postave su nastajili, kenč ulicu ju vo mitologiji a serskem živinju, njega a žinca. Ako jo zdjeliva motivatorka za sersku rec ve Kuloje, Vorecach a Halštrovske goli, Marija Šučic, jo rakicajnski pjaka Klemens Brezan postave k dispoziciji staju. Oni su nastali po kreslankach Mjartina Noaka Nechonskego. Při figurach namakaju zajmce QR-kód za smartphone, z pomocou kotorego šmogu stavizne direktne svuchaš. Dalšne povestčove figure deje sledovaš. Amt Borkowy co nowo redowasz turystyski przypwaszonk. Togodla obraduju przyduce pönie żele w amtskim uberku. Amt za przespytowanie finansu jo pokazał na to, aż ma se obstojece przedpis z leta 2016 aktualizirowasz. Z tym by musali szake przedewzesza a branże w borkowskim amsze, kęcz wet turyzma profitiruju, wiecie za turystyski przypwaszonk waszisz. K tomu słuchają mjaze drugim hotele albo piakanie. Pla drugich branżu by se przypwaszonk zniżył. Z turystyjskim przypwaszonkom finansirują se spiechowanie turyzma w celem amsze, a jego usokostcz se ulicują po obrosze albo dobytka jednotliwych przedewzeszów. Po oficjalnym postajeniu startują przeswicze kupańska sezona. W cewej Bramborskiej jo 2,5 kupanistčo upokazanych. Kotarež jo se do togo ved strovotniskih amtov zagrodnitih okresu abo mesto přepytovalo. Uši 2,3 kupanistčo ma ubernu vodovu kvalitu, še druge dobru abo dosegajucu kvalitu. Šukne kupanistča a aktualne informacije k ugotovanju namestnje namakajošo v seši na Korše pet badeštelen dupkbrandenburg.de. Korta se pšavidvonje aktualizirujo. Oficjelnje, wenn se kupaš, smijome se vod přezvičego, ale vedro zaušem tomu nje přepšosujo, myslim se.
0: Jadro.
1: Žinca je obrocone a přece zase možno so desčovaš. Na mestnje su teke nevedra možne. Maximálne temperatúre pla 12 do 14 stopňu. Víče pokažo se vedro teke meniate a teke víče možno kolasovario ta jedna abo druga chrapka desča trefiš. Pla samsnych temperatúru vod 12 do 16 gradu. K oficiálnemu startoju kupaňskej sezóny pětk pokážu se krotko svýco, ale také pětk môžu se desčovať a maximálne 16 gradu nevábie za zeblekanie.

0: Я наредне образе схеша бы замежем си яселище в этом новом удачу нашего сарского тюженика новый цасник. Я ми уже пшеражювата шеф-редакторка, а то я Каталин Порацкоц. Добрый день, Каталин.
1: Ja, добрый день.
0: Ja, на котере редне образе с места Тогасу.
1: To sú šakurate tvarenia v mieste staršie historické kašteke nur, ale vysedne jo až ten umelc Bernd Steinbrenner vonio teke z miesta te möbe vet fotografio vet miluju, a to groni až te möbe tak ogleda, ak byli fotografie.
0: Po takem to jo ustajenca, ako jo se vetvoriva?
1: Ja, wydaje się, to nie są groniła, aż to jo noa ustajenca w serskim domie organizirowane wet lotki, a ta jo se wytworiła sledny tydzień stwert. A widzisz, myżo się ustajencu aż do styri adważastego Julia.
0: Pen bydiał byś ten cerkwiny bok za swina ryże?
1: To ja pszałuję, a ten raz jo miasecne gronko nażyju mamy ako wistu a twardu pepiru nasie dusze, a tej temnie nażyja se przyobroszio tej beże słowa każdego komentar. A mimo tego jo se wjaseliła drejcańska cerkwia, albo spichowańskie tuaristwo, tej cerkwie pyszciwańce wod żarjabnice, a z tej zumukszio pratkarniu renowirowasz, dokolaż tam su namakali stary obraz pod warstwami barwu. A mimo tego może se serska wysada teke wjaselisz, dokolaż w Berkołach z tej se ordinirowałej dwie młodeju farariu z cerkwinego obcerka Chysiebus, a to z tej Aleksandra Reinfeld, któryż ma służbu w Pitzniu, a Gottfried Wappler, a Kopejo do Popojc, a Gokojc.
0: Ja, na co możemy się jeszcze jasnić w tym nowym udarzu? Jeden portret burza zase podlaż, co już ogranili. Które portret?
1: To jest portret jednej trajarki, która już sobie znają, że na najmniej z Czeszego żyła filma Serska utopia. A to jo wieke Schillerowa Schulzeuz. Wona nie jo jano grajarka, ale teke teatrowa pedagogoka Dolnoserskie Kulturnie Akademie. A wona ulicuje w swojom sobustatkowaniu w filmie, a mimo tego w swojej droze k serskemu živadvonikovemu trašu. A mimo tego przedstawio wona swój nowy projekt związany z Kulturnie Akademie. Dokolaż tam wona co serski grajarski dorost zmycnisz. Młodym ludziom od 12 do 15 lat pobytują wiebkę tam możność siebie przawidłowemu treningują jako żywa dwunica, żywa dwunik, albo jako performarka, performer, albo jako pojedarka, albo pojedar uprobirować. Ty takim może każdy kęcio w tym młodym starstwie se przyzjawisz tam, a zwódzujesz umiejstwo grajaria.
0: Joszo, to cytasz o wynułym udarzu naszego starskiego tyżynika Nowy Casnik, a przy telefonie jo była szef-redaktorka Katalin Porackoc. Katalin, miesz o uczelny rzek, a życzymy jeszcze jeden redny dzień.
1: Učobný řík to řecem vám také a vysedný rýdne stupný stvrk abo muským rýdne muskece žení.

A ważną pokazku mamy za Was już za sobę. Tu przyjdący serski telewizyjny magazyn Wóżyca. Majsko udasz, zachopił się ten raz jesny, akosmy na to zwrócone. Uześnie już 5 minut do Zygeriadnok. Widzisz ją na Bramborskim kanalu RBB Telewizji ten tydzień sobotu 16 maja. Ja to wespietuję. Telewizyjny magazyn Wóżyca zachopił się jesny już 5 minut do jednego. Wóżyska wiatrzki jarbożdż stoi ten raz w sreżiszczu, na kaki part wiedzy k tomu namakają się na naszym webboce, a słyszysz o potem pietk naszym radiowym programie.

aktuellen Magazin Relasena Köns Szenarii am Aschiasowam Spätebau. Ja, mam nito jana uszczica, zwan na zasi zwyszanie granisz, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam, przełsze redne wytpudnio, a spätobne jacor.

Jo anjeżli aż winu jom se aktualnym czojeniam, co my przyszy do prytka, mamy ga wiele z wami prytki żynca, jo do prytka du śpiwa nintoteke Katarina Szynkoret.

0: Tuchelu widmio se brambolske akcja Kita Kollaps. Organizatory kšiestym pokazasz na planowane krocenia przy casu, któryż kużdy gole smio westaż w zisiuni obżyn. Cewy tyżyn jużo su demonstracje teke w chysze buzu. Na akcjach obżylio se teke witaj zisiunia Villa Kuntabund hos mista. Wiednica Kristina Hupacowa groni starejszym.
1: Dobro žen, a hallo. Žinca jo vesebne žen za vas. My, ako vitaj žišunja Villa Kuntabund, obšilujome se na akciji Kita Kollaps. To groni zastaješe, až zacinio žinca jože zega čich, nic zega pešich. To pfaši jano žinca, dokola žinca jo ten akcjons žen Kita Kollaps.
0: Pokazasz kšies akciju, co te planowane krocenia wytwardowańskich casu za starejszych weznamieniu. W chyszebuzu sztrejkuju žinca za se žišunje.

0: Ave Mathematica, me musimus facho veu septa cu se vetpedas, so musime utzisch, a me sejime per schuli sablidom, puste tüschin, ja den ras, a to viegin der je klapujo.
1: Diawa se o sarska udzba kipaš, by to se pak zavieście negativnie ustatkowało na dorost dolnosarskiego gimnaziuma w mieście.
0: My wiemy to. My mamy w kustym liesze jeden, aber dwie uknika, aber uknice, ken schreje na sarsku gimnazium w tom liesze teke. A ja se müstim teke star jeszcze eventuell nie mogu pićku napšašaš w szulskim amtze a pöstarcisch aż to żo dalej ho w Čupcu.
1: To serske pliegujo ga Čupcańsku szulu mecnie.
0: Wiele staje się, jo ho jużo sersku rec nauknuwa, a togotla weni teke przysjawiju swoje rzeszy teke na sersku ucbu.
1: Ukniki psidu z okoliny Wedbiełeje Gery do Mochoła, Briazyny nad Jazorom, Nołeje, a Starje Niły. Szula to niejopakiano udzba. Do serskiego profila suszają tylko szakę zarydowania a projekty.
0: Na wyjanuarie my jeżdżamy kuszczyli do nas ptaszkowu swajszbu do chorzobysa, to klapują wiegindeje, a jo było serskie żywotwo czuli. A pen my mylujemy, a wyskujemy jaczone jaja, a teke ku gerdam my upyśniujemy kule ze serskimi motywami. Ja, co hyści nasze serskie ukniki dostanu na końcu przedsi opismo za serską ucbu, a teke za witaj ucbu, a mawe darę wod nas.
1: Ancie Szmytowa jo 20 lat ucyła serską riec na Kestnerowej szuli w Hesiebuzu, petom styry a 20, ako witaj ceptarka w Čupcu. Szula jo była psiecej za nią wiec uczoby. Znuła pejzio na umink.
0: Also ja se życzym, aż weni namakaju pusz, aż serska ucba, a teke witaj ucba żo dalej, w przychorze.
2: Situacija serbščine na Čupcańskej šuli Niozjaselica letosa to s upamaganim ceptariki na umenku ešte nikak žo, ale kak to buža novem šulskem leše, to stoj v okognušu ve gvizdach. Marija Elikovska-Winklerova jo se dojeva do Čupca a se tam rozgranjava s ceptarku za serbščinu ako cuzorec a za vitaj ucbu s Antje Šmetovejo.

0: Я наредна образа с хэшэбэ за мэжэмэ сэ ясэліш в этом новым удачу нашого сэрскэго тюжэника нове цасник. Я мэ ўжо пшэражівата шэф-редакторка, а то ё Каталін Порацкэц. Добрэ жэн, Каталін.
1: На добрэ жэн.
0: Я на кэтэрэ редна образа з мэста Тогасу.
1: To sú šakurake tvarenia v mieste staršie historické kašteke nur, ale vysedne jo až ten umelc Bernd Steinbrenner vonio teke z miesta te möbe vet fotografio vet miluju, a to groni až te möbe tak ogleda, ak byli fotografie.
0: Po takem to jo ustajenca, ako jo se vetvoriva?
1: Ja, wydaje się, to nie są groniła, aż to jo noa ustajenca w serskim domie, organizirowane wet lotki, a tajo se wytworiła sledny tyżyn stwert. A widzisz, mężoszo ustajencu, aż to styri adważa z tego Julia.
0: Pen bydeałbyś ten cerkwiny bok zasej na ryżę?
1: To ja pszałuję, a ten raz jo miasecne gronko na żyju mamy ako wistu a twardu pepiru naszeje dusze, a tej temnie na żyja se przyobroszio tej beże słowa każdego komentar. A mimo tego jo se wiaseliła drejcańska cerkwia, albo spichowańskie tuaristwo, tej cerkwie pyszciwańce wod żarjabnice, a z tej zumukszio pratkarniu renowirowasz, dokolaż tam su namakali stary obraz pod warstwami barwu. A mimo tego może se serska wysada teke wiaselisz, dokolaż w Berkołach z tej se ordinirowałej dwie młodeju farariu z cerkwinego obcerka Chysiebus, a to z tej Aleksandra Reinfeld, któryż ma służbu w Pitzniu, a Gottfried Wappler, a Kopejo do Popojc, a Gokojc.
0: Ja, na co możemy się jeszcze jasniej w tym nowym udarzu? Jeden portret burza zase podlaż, co już ogranili. Które portret?
1: To jest portret jednej trajarki, która już sobie znają, że na najmniej z Czeszego żyła filma Serska utopia. A to jo wieke Schillerowa Schulzojc. Wona nie jo jano grajarka, ale teke teatrowa pedagogoka Dolnoserskeje kulturneje akademie. A wona ulicuje w swojom sobostatkowaniu w filmie, a mimo tego w swojej droze k serskemu živadvonikovemu trašu. A mimo tego przedstawio wona swój nowy projekt związany z kulturneju akademiju, dokolaż tam wona co serski grajarski dorost zmycnisz. Młodym ludziom od 12 do 15 lat pobytują wiebkę tam możność siebie przawidłowemu treningują jako żywa dwunica, żywa dwunik, albo jako performarka, performer, albo jako pojedarka, albo pojedar uprobirować. Ty takim może każdy kęcio w tym młodym starstwie se przyzjawisz tam, a zwódzujesz umiejstwo grajaria.
0: Joszo, to cytasz o wynułym udarzu naszego starskiego tyżynika Nowy Casnik, a przy telefonie jo była szef-redaktorka Katalin Poracković. Katalin, miejsza uczelny rzek, a życzymy jeszcze jeden redny dzień.
1: Učobný řík, to řícím vám také a vysedný rýdný stupný stvrk, abo muským rýdným muskece žení.

A ważną pokazku mamy za was już za sobotu przyjdący serski telewizyjny magazyn Wóżyca. Majsko udasze zachopio se ten raz jesny, ako sme na to zwrócone. Uześnie już 5 minutu do zegariadnok. Widzisz o jen na bramborskim kanalu RBB Telewizje ten tydzień sobotu 16 maja. Ja to wespietujem. Telewizyjny magazyn Wóżyca zachopio se jesny już 5 minutu do jadnego. Wóżyska wiatrski jarbożc stoi ten raz w sreżiczu, na kaki part, wiecie k tomu namakajoszo na naszom webboce, a słyszysz o potem pietk naszom radiowym programie.